tanklan tei hata lesa na lasi pone rata liwani fize fila nova uraka patani asia kona pavelayo. Oitora je 13 minutos de bom dia.